0: Kohl Wutrat, Spestorsa, Nato Müsli, Schohoredatsch, Tischtisch, Sanitsche Nestanje.
1: Tak redaktor Peter Simank. Nitko Kramos čitaj husto ve archivach, przewożnie filmowych. W zeszłych letach przydrużichu so portrety, niemale pozabyte podałki, a zajmawostki ze serbskich stawizną.
0: Myśmy za też jara intensywne zabierali ze serbskimi stawiznami, ze serbskimi żywieniobijami a biografiami ludzi, którzy stoją w jednym osobitym zwisku z Łużycy. Na przykład dopominam sobie na jem przynoszk z Wiktorie Grossmanie, to jest tak raz jeniczki Američan, który jest jeszcze 40 lat Trabant, aby wożenene ze Serbuku, albo na Alfreda Worecha, posledni Serb w Brzezinie po Lahučine. To by za mnie jara
1: A kaž mnohé serbske sujby, tiež my jako redakcia jene štúde ve Vúžice nevostávame, ale dovolíme si poladnenčko do Vúkraja, blízkeho a dalokého. Nic pak zobychme si dovolčk popšeli, nie stajne rozpravejo vo podavkách, kýž na nekajke vášne ze sabami činič maja. Za rozprownictwo Europeady na przykład opuścimy nasze treżanskie studio, pobychmy to we Szwicy, italskiej, austryjskiej a danskiej. Mimo to opytachmy drugie ludowe skupiny, narodne mniejszyny a przeczelu Serbów. Znano są jeszcze dopomnicze na przynoszki z Wiesa, Niżozemskie albo Prahy. To by się w lecie 2006. Pytachmy za serbskimi śledami a czeskimi osobitościami. Dopomni so tedyša redaktorka Malenka Šučic. A tajka česká vosebitosť je samo sobie česká korčma.
2: Te cive vusevanje z Praj organizovat bi voprodite nadavk. Rainer Nagel, jako student, je to Prajo, punčemo nekdo te korčme, punčemo do te korčme, to biš relativne spontane, a v te korčmi, kotož mo rune v pozadku vidimo, jo so nam tež voproče stavo, so oni so jara započinali merzač, znate, buhu nas skoro vuplacali.
1: Ale dziakowano naši serbštine su huboko zdychovali a našu naravansku techniku ve kudbe a jaskravu svetcu hište trošku znesli. A dž si stari dopomnenki baja, potom vizovo dlhých dalokých jezbach smerč rade povedaja. Najzdalenýša jezba vedeše naš tým do Serbina do Texasa, k potomnikam serbskih vupučovarju. Dve leče po prejnim vusovanju převodahme komiju na tamniši Vendiš fest v Serbine. A dež maš raz šansu tam byč, v obrazu natočit z ľudžimi ričet, na pšestavki nemysliš, je prosče, tiš neparuješ.

Tak, daloko do pomnienki, a poladu do przychoda, wulatka. Wusowanie, kotrysz, z czaru nie słyszeli, staje Bogna Korenkowa, a Roman Nux estajuje. Jeli je wam, što przyspiesznie szło, naszej audiotece namakacze wusowanie jako podcast, albo wyraczo czytacze, tej sztodzie, litusiej serbskiej protycy, najdziecie nadrobny nastawk k nastaczu, wujiczu, a wużadaniam wulatka.

0: Sportowe pokiewy, mejach i szo, przed hodzinu za was, ale wiezo so dżęca jeničce nie sportuje. Jeli chcecie wiace o typiskich serbskich instrumentach a pokaże serbskie ludowie hudźby zonić, wszystkie praszenia od dudo hać do tarakawy wam hudźbnicy bezpośrednio odmówia, a to dżęca od przypomnia 2 maj we wocho z tamniejszym parku Budzenko. Na budyskim židovskim porebnišću modla so dženca Bečić Kadiš, praski židovski kantor Michal Forst je svoje občelinje pripovedžu. Kirchu je od mužakovskeje drohi přistupne, šice su vitani. A ešte raz na arealu okolo Hočanského športnišća odmije so tutom konce dženja jechanski a skakanski turnier. Dženca popunu Bečić je vubeđovanje zapšaho a tam hokach maja tež šelake poskytki za dječi. Apropo dzieci, dzieciacy kruch princesna Jamila je dżęca po poniu Bečić w dziwadle na rodzie tu budeš nie widzieć. A nie tylko jeszcze pokił za jutce.
1: Zatkula! Haj, tak spiesznie są one minie tutaj leczo. Bić tura je nimo, a szice su za so nadziele, abo weszuli, a nic wiace w letadle popuczu na male divy, abo z kolesą do skały. Hacz puczuacz, krosnuacz, abo cele jedno je przy łodzie leżeć, szitko to słysza k prawemu leczu. Myśmy so z modzinu rozmawiali, a chceli wiedzieć, co su w lecznych prozinach czynili, a co by ich najręcze dożywienie. Szitko to, a jeszcze wiace zonicze pola nas.
2: Zatkula! Zatkula! Nic zabić.
3: Jutce wieczo.

0: Ja, to rovno tak było.
1: Jo, to pensy teke tak pluo. Ako takie szeszki. Zeliznym kaco pet wyru.
2: Nenci ale kejnc z váženim. Pokazuj šo staremu nanoju te druge obrazy.
0: A nent, co mi te obrazy redovaš a šukne zalipaš.
1: Tak, ho mam album, nožicki, rožki.

Chat, Chess Jasset Letami, Velische Jivischnastschosto, Chess Asche Jasset, Jon Nastawa, Tosch Tor Ustschewanje z naszego Archiva, Wird Stavisno, Wördowego Gospodarstwa, Ves Mogorjuje. Erich Wojto Jobu Autor.